0: Zwyczajnie. Zwyczajnie, dziękuję, szedłem, please.
1: Yeah, Freedom 1131.